0: Terzo decennio.
1: Radio Scapse.
2: Auksinis hitas.
3: 2022. Fireball, DML and Ed Sheeran, Peru.